Nemo nusun kwa. Na uwa unkwa na uwa die. Adote ma. Okanshi tima. Open Heavens Revival Chapel tima.